Lynn Masarny Wardyński Sausage Company. Gdy chcecie najsmaczniejsze winerki, kiełbasę, balone, to żądajcie, mówcie wyraźnie, ja chcę produkty Wardyńskich. Do nabycia na naszym słynnym Broadway Markiecie, jak również w pobliskich składach łańcuchowych i detalicznych delikatesach. Zawsze żądajcie produktów Wardyński Sausage Company.